0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.
1: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.